0: Akakaimba akaisebu yomu ne mirembe je omse hari yetsanyu ngalo mfodi ne Frederico Sebata the Lord iraka stabiranga agamenti kati bajikutemu ngatujikwata mtugende
1: tugende
0: muli ready